yo ni baje o orilede nigeria oni daro 0269 53 74 33 apade lago meji osan ni agbara olohun ni gbogun erin titi ba na mo fe gba eri re to mi atororo gbogbo to fi sapere baba je jesus yo dara pa olohun yo ba rin.